LEM FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

Dvojuridne. Po szybi sleza tecze, oseny persza. Zeleny jeszcze świt, lito od lemsto, kapinka smutku i persza oseny po szybi tecze, sleza. Po lici kapla wody tecze, solena. Zatumanene oczy po szybi za tamtą. Bezdonia smutku i persza solena po lici tecze woda kapla.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LMFM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

jeszcze radny Sezaran. LEM FM. Słuchaj, передавай другим. LEM FM.

Dorosłe czewertamy, guwamy, produżamy nasze wysyłania za mikrofonem Seweryan Kosowski, no a dnes już czetwer, wisem na co tydzień czerwcia. Jak sobie pozeramy do kalendaria, no tak widzimy, że czerwiec jeszcze nie skończył się, bo mamy w czerwcu 30 dni, no ale takoj to czas skorożene. Dalszy tydzień, roboczy tydzień pomału nam się będzie kończył, kiedyże zaran przed nami już piatnycia. No a dnešní četver to 169. den vrotím do kinča 2026. roka lišat nám sa uvaha 196 dny. No ešte bližšie pred nami, jak za nami, keď ide o 26. rik, ale jak im riuk, no polovina roka takoj už o chvilku minie.

nasze solenizantki, solenizanti, wszystkich tych, co świadkuje te swoje imianiny. Zacznijmy może dneska od starego kalendaria, starego stylu. Dneska świadkujemy medżeńczyma Apollon, Aryj, Wasylisa, Wiktor, Halina, Dorofej, Ihor, Jona, Kondraty, Konstantyn, Leonid, Paweł, Fedir, Nikacy, Markejan. Także to wszystkim solenizantkom i solenizantom za tym starym stylem oczy wydną na mnoho i błahelita. Kole zaś zazeramy do nowego kalendaria gregoriańskiego rachuania. Dneska świadkujemy medżeńczyma Amant, Amanda, Elizaweta, Efrem, Leonty, Marko, Marina, Ożynna, Cy, Dorohomysł. Tak dost dneska rytko dumam striczany oryginalne mena w karcie z kalendaria stojat. Za to jeszcze raz dla tych nowostylnych, tak możemy reczy, na mnoho i błahelita, krypkoho, wsim zdorowla, żebyście byli przede wszystkim szczęśliwi, zadowoleni, no i żeby w Radio Ulem FM dla was dobra muzyka furt grała. A teper śpiwanoczka.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pro nacjonalny i etniczny mężczyzny i pro regionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzny, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzny. Główni do rejestracji w aktach cywilnego riadu i dokumentach testamentności.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry urzędowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzn. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn mogą być stosowane popry
4: urzędowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

Wertamy do Was, drodzy słuchacze, Seweryan Kosowski. No i teper bym chciał Wam powiesty, że zaraniczny den będzie do sprawdy dołgym dniom. My się z tego cieszymy, bo zaran den nam potrwa 16 godzin i 46 minut. Schodzącej godziny 4.14, zachód o 21. No a teper zmieniamy temu. Czy pamiętacie taki kolektyw Kafe Kyju? Dumam, że hej, one też i nasze lemkiuskie śpiewanki w swoim repertuarii mali. Tak i przypomnijmy sobie jak raz to tu grupu i w radiju LEM FM. Jak raz o tej pory dumam. Dobry to wyzwoczyte.

Ja bym chciał pozdrawić wszystkich waszych słuchaczy menom swoim, menom dyrektora teatru Aleksandra Duchnowicza i od wszystkich członków dramskiego kolektywu naszego teatru. Wszystkich serdecznie pozdrawiam, a byłbym radej, kiby co najwięcej waszych słuchaczy przyszło do Prieszywa popozerać na kotru z wystaw naszego teatru. Ciszę się na stryciu. Marian Marko.

Przyszła pora na to, żebyśmy sobie zazryli do naszego olimpijsko-rusińskiego kalendarium i po prawdzie za dużo toho nie mamy. No i dnes, jak do Lemkowinu, tak nic nie mamy. A jak do Prasiuszczynu, ta sud, tak daty ja tu w karcie z kalendaria wydżu swoim, ale dumam, że to nie są takie daty, które moglibyśmy przypominać. Za to probaczcie, ale jak do o nasze lemkiuskie rusyńskie kalendarium, to do daty 18 czerwca nie mamy nic przypisane. To aż wstyd się przyznać, no ale czasem tak to kalendarz wyzerać. Ja znam, że wy znacie o takich datach, które są do 18 czerwca, tak byłoby fajno, kiedybyście do nas napisali, przysłali do naszej redakcji, no bo pak my się tym możemy podzielić z drugima. No i to chyba jedna z ważniejszych idei samego lemkiuskiego radia.

Drodzy słuchacze, przedłużamy wysyłanie trzech świtów. Ja ostatnio tydzień wam anonsował, żebyście pamiętali, że 31 lipca zahory 46 Lemkiuska Vatra na Czużyni w Michalowie, jak organizuje Stowarzyszenie Lemkiu. Vatra potrwa przez piątnicę, sobotu, aż do niedzieli, do 2 sierpnia tego roku. Bardzo mi przyjemno to już te przepowisty, choć nie znam jak bude, ale wydaje mi się, że bude inaczej, bude lepsze, bude moderno. Bude prosto tak, żeby to tu Vatru rozwijać. Je taka młodzieżna grupa, możemy powiedzieć, ludzie, którzy chcą dać to zrobić. Nadzieję się, że powiedzie się, nadzieję się, że tym sposobem też i Stowarzyszenie Lemkiu bude tą organizacją, jaka na dalszy rok, tak jak to było poprzednio, bude prodążowała, bude wyła to nasz Lemkiuski ruch do peredu. No a okrem toho, też anons zajdźte na portal MFM, bo tam my dzieńczymy też piszemy o tym, że 15. rusińska Vatra w małym Lipniku też pomaleńkę się bliży, ona zahory w dniach od 10 do 12 lipca. Jak raz w tym, że małym Lipniku na Priaszczyźnie, ale to takoj na medzie, na granicy medzi Lemkowyną a Priaszczyźną.

0: Tu Lemkińskie Radio.
1: Lem FM.
2: Lem FM.
1: Lem FM.
3: Lem FM.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pohrib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie bidu powił, wera Boże.

Jej, tak dobre słuchacze, dobrą muzyką, dolar same. Pomaleńkę się praszczamy, ja wam bisiduję dobrani, czy czuły z te audycji o trzy świty, jak raz w ramkach wysyłania w Radiu Lem FM Gnieska, bisiduł do was Wrocław. No a za mikrofonem był z wami redaktor Seweryan Kosowski. Nie na wse we Wrocławiu, czasem jak znate, bisiduję do was Lemkowiny, tak się to różno składa, różno bywa. Za dnes dziękuję, majte się szumni. Dobranicz.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, wieczorą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta
1: od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.

jest pjatnica 19 czerwca junija 2023 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Poniedziałek 15 czerwca junija mniejszynowe strony wspólnej komisji uriadu ta nacjonalnych i etnicznych mniejszyn wydała stanowisko w związku z zwiększającą się w publicznym prostorii falą ksenofobii te odkrytym negowaniem gromadzieńskich praw osób, co przynależy do nacjonalnych i etnicznych mniejszyn. To kato medzeńczoma w opowiedzi do których polityków i publicystów, które wyklikali jawisko masowego hejtu i jazyka nienawisty, napraleno i na mniejszono. Jak czytamy w stanowisku,

Hej, witam Łemki. Się bardzo raduję, że mogę do was powiedzieć parę słów w naszej mowie. Kazimierz Kutz.

szanowni słuchacze Radia Lemon. Zapraszam na następny odcinek programu Szczero Donoszu. Jak wse, lem oryginalne raporty. Tak było kolesy. Czy bars ryżny cię od toho, jak jest dnes? Zapraszam, Natalia Małecka. Ważne do dnia 18 lutego 1923 roku w Łuczni. Zawidomlinia. Dośliżający uriad mista Warszawa. Tym oto zawidamlat, że podający się za Dymitrija V. Mieszkańca gminy Kryła Pojtgorlici peremiszczać się do swojego miścia zamieszkania. Winen win jak najskorsze po przybyciu na miejsce zamelduwaty się w miejscowym policyjnym uriadzie w celu potwierdzenia tożsamości osoby. Podpisano kierownik 3. Brygady dośliżającego

Do Powiatowej Komendy Dyrżawnej Policji w Gorleciach Gładysiu dnia 26 lutego 1923 roku. W odniesieniu do powyższego rozkazu melduje się, że nazwany Dymitr W. jest identycznym z Iwanem W., synem Sydora i Anny, wrodzonym w Ameryce w 1900 roku, zamieszkałym w gminie Kryła Powiat Gorleci. Toteż wrócił z Ameryki pierwszy raz ze swoją materią, kiedy miał 2 roky, a drugi raz wyjechał i wrócił, jak miał roku 9. Zauczona metryka na imię Dymitryja jest właściwie tohoż brata Iwana, który też jest rodzony w Ameryce. Kole Dymitr w 1912 roku wrócił do kraju mer w powiatowym szpitalu w Gorleciach. Za to, że jego metryka Iwana W. w rokach wojny się zniszczyła, jak też twierdzą susidy, została przez wojsko zawernena, Todże jak amerykański obywatel, chociaż teper pojechaty tamże, zabrał ostajuczów herzy po wmerłym brati Dymitry zauczoną metryku, na osnowie której prosił w ambasadzie o zagraniczny paszport. Poświadczenia gminy Kryła stosowni do metryki napisał pisarz gminy Łuch Powiat Gorleci. Potwierdził taką naczelnik gminy Dymitr D. z Kryłoj. Na drogę do Ameryki nazwano mu wypożyczył otec jego, Sydor, 180 dolarów od Andryjaka z gminy Kryła Powiat Gorleci. Iwan W. dnia 21 maja 1921 roku otrzymał kartę wrodzenia. Podpisano po stronie Bernat.

things. Like what's happening? He's too much. Ride, daddy, ride. Hi-yo, Dinosaur. Do okruchowej komendy Dyrżawnej Policji w Krakowie Gładyszył 8 maja 1921 roku. Przodownik Stanisław S., komendant posterunku w Gładyszowi, prosit okruchowego komendanta Dyrżawnej Policji o perenesieniaho na posterunok Dyrżawnej Policji w Zagorzanach Goryckiego Powitu z następujących przyczyn. Mam 18 lutego diłku, która jeszcze ma do skończenia 2 seminaryjne kursa, a posterunok w Gładyszowie mistycia 21 km od Gorlic. Za to posyłania do Gorlic jest niemożliwe. A z Zagorzan mogłaby do Gorlic sztodnia jezdyty pociągom. Zas, żena Katrena jest od paru roków nerwowo chwora i potrzebuje doktorskiej pomocy. A tu nie ma niejakiego doktoria. W związku z powyższym proszę o perenesienia. Podpisano posterunkowej.

Do starostwa w Gorliciach. Gładyszył, dnia 29 czerwca 1923 roku. Maksym D. Osyp W. Zwierchny. Przeznaczeni byli do pełnienia nicznej warty 10 czerwca 1923 roku przez miejscowego naczelnika gminy Mytra M. Warty tej nie pełnili. Budući na służbie wymienionej nocy, postarankowy Biernat perepatrolował gminę Wierchnia. Wysyłał też świetlowe sygnały, ale wymienionych nigdy nie strytył, a wozwany do skontrolowania wymieniony naczelnik gminy też ich nie strytył. Zaś to wymieniony ostale ukarany przez miejscowego naczelnika gminy karą, która została złożona w gminnej kasie.

Zwidany doneseny na usprawiedliwienia podali, że czule se stania, ale nie wyszli z chyży, bo nie znali o tym, że jest ktoś z posterunkowym. Podpisano posterunkowy Biernat.

Do powitowej komendy drżawnej policji w Gorleciach Gładyszył dnia 25 kwietnia 1923 roku. Melduje się, że dnia 24 kwietnia 1923 roku do Gładyszoła przyjechał Kazimierz, urodzony w Lwowie w 1903 roku, syn Jewy i Karola, który w 1916 roku razem z Moskalami pojechał do Rosji i do tej pory przebywał. Toteż w 1920 roku był w miejscowej oficerskiej szkole prezywisem Misiacił, ale prawdopodobnie z ohladu na rozruchy kursu, jaki miał terwate 3 roky, nie skończył. Donesiony zostaje teper w gminie Gładyszył przy swojej matery Jewi. Podpisano posterunkowej. Do powitowej komendy drżawnej policji w Gorleciach Gładyszył dnia 28 kwietnia 1923 roku. Dnia 26 kwietnia 1923 roku przybył Osyf L. z Becherowa do Gładyszoła. Z ważnością przebywania od 18 kwietnia do 18 maja 1923 roku cel załatwienia osobistych spraw w zauczeniu przedstawiacia legitymacji tohoż. Budući w tym czasie na służbie podpisany odebrał nazwanego z posterunku drżawnej policji Żydynia, z tym, że to trzymał pity do obywateli W i R w smerek Kiłcy, a bo też dalej w hranyciach 15 km. Za to, że wymieniony wspomnianego, a też i następnego dnia w niejakich z wymienionych Izraelitów w obszarze miejscowego posterunku nie był, zachodzi podozrzenia, że Todrze pojechał do Gorlic, do swojej rodziny, albo też i innych, bo tam był rodzony.

legitymacyjną nazwa nohopiat cesarskich koron i pokwytowania opłaty perekraczania hranyci zauczać się ci ludaszego postupowania, o kotre się upraszat. Podpisano posterunkowy piernat.

Do posterunku Državnoj policiji v Gładyszowie. Gładyszył 30 kwietnia 1923 roku. Komendant posterunku, posterunkowy Biernat Bezprawni, skonfiskował przepustku obywatelowy L za to, że to drzemał legalną przepustku wystawioną przez czeską władu, a za nielegalne przekraczania granicy został osudzony karą 20 tysięcy marok przez graniczny urząd w Koneczni. W buduczności podobnych przymierzył unikaty, a kole by dachto mał fałszywe albo nielegalne dokumenty, trzeba ho odstawić do kompetentnego uriadu własne razem z dokumentami. Heł obywateli innych drżał moszlem do nosyty. Dokumenty oddano tomu, koho sprawa tykała. Podpisano posterunkowej powitowej komendy Državnej policji w Gorliciach.

Jestu jednicia 19. czerwca junija 2026 roka. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. Poniedziałek 15 czerwca junija mniejszynowa strona Wspólnej Komisji Uriadu ta Nacjonalnych i Etnicznych Mniejszyn wydała stanowisko w związku z zwiększającą się w publicznym prostorii falą ksenofobii te odkrytym negowaniem gromadzieńskich praw osób, co przynależy do Nacjonalnych i Etnicznych Mniejszyn. To kato medzeńczoma w opowitej do których polityków i publicystów, które wyklikali jawisko masowego hejtu i języka nienawisty na

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drochy słuchaczy, Łemkiwskiego Radia LEM FM. Besiduje Jakub Zygmunt i zaczynamy przyrodniczą audycję pinachołowką Obzeracz Przyrody. No znate bardzo dobrze już tę audycję, bo ona jest nachrywana już od paru roków i dneska mamy 82. odcinek naszej serii. No i to jest drugi odcinek z takiej nowej serii, czaste 20 odcinków, w kotri to besiduju wam pro nacjonalne parki w Polsce. No i de chneska pojechamy. Pojechamy na Polisia. Budeme eksplorować Poliski Nacjonalny Park, jaki nachodzi się w lubelskim województwie w polskiej czasty takiego regionu jak Polisia. To nacjonalny park był zaklekany 1 maja 1990 roku. I obnemat win weloch bachnystych obszar, torfianyky, ozera, ta i tyż naturalne liśne kompleksy z bohactwem flory, fauny. Wszystko to nachodzi się na Łęczyńsko-Włodawskiej Riwnyni. Powierzchnia toho nacjonalnego parku to je prawie że 10 tysięcy hektariów, a joho otulina to je 13 tysięcy hektariów. Znaczy, jest to dost wielki nacjonalny park i bardzo taki no, interesujący i mniejsze znany, jak na premier to w Tatrach, Tatrański, Ojcowski,

Pieniński, zatim tiż wartet właśnie poznawaty to ty inczy zakutyny polszczy. No i posłuchajmy poklasz to kus muzykę, a pak budu wam besiduwaty pro to tu bars urokliwu okoleciu.

Będąc tam, proszę powiedz jej, że gdy zacznie topnieć śnieg, gubiąc klucze, ruszę w drogę w ślad za najzimniejszą z gwiazd, by bez żalu z oczu zmyć tęsknoty pył.

Ivernulesme po korotki muzyczni pererwi do programu Obzeracz Przyrody. Chneska dorochy besiduju wam pro Poliski Nacjonalny Park. Pojechamy sobie do Lubelsko-Chowojewictwa. No i tot park nachodzi się dokładnie w zachidniej czasty Polisia. Jak już jem powił, jest to czast Łęczyńsko-Włodawskoj Rivneny. Obszar parku właśnie jest Rivnyną, ale tyż jest to ta obszar bars bołotysta, na kotri procesy formowania się licznych dolen prawie jeszcze się nie zaznaczyły. Powierzchnia toho nacjonalnego parku jest płaska, jest wielka kiłkist ozer, stawił bachnystych obszar i torfiane kił. Praktycznie ciła obszar parku to sód torfiany kowy, torfowy rivnyny. Na terenie Polisia, toj czasty Polisia, możemy zachopluwaty się taką obszyrą, która przypomina tkus tundru albo lisotundru. Jest też taki rit obszyr, który nachodzi się najbardziej na południowej zachód w Europie. To te bachnyste ekosystemy, to obszyry, jak rozwywały się bez wlejania człowieka od praktycznie ledownikowej epoki przez ostatnie 11 tysięcy roków. No jaka jest historia toho nacjonalnego parku? Pierwszy raz dumka stworzenia toho toj czasty Polisia, żeby to była no pit ochoroną, to pierwsza dumka pojawiła się jeszcze w 1933 roku, to tołdy polski botanek profesor Władysław Szafer właśnie wysunął taką dumku stworzenia nacjonalnego parku na Polisiu. Jego postulaty to no właśnie mały na cile stworzenia ochorony dla polskiej czasty Polisia. Następna koncepcja pojawiła się po II Światowej Wojnie w 1954 roku i należała do profesora Tadeusza Wilgata. No a idea stworzenia parku w miejscu, w którym Chneska się nachodzi, to pierwszy raz pojawiła się w 70-tych rokach. To była taka dumka profesora Dominika Fijałkowskiego i to był pierwszy w Derżawi projekt nacjonalnego parku, który zakładał ochoronu wodno-torfianekowych obszar. No i jak wychladała dalsza historia woznykania toho parku, zaklikania i no jaka była dalsza historia, to wam powiem po krótkiej przerwie. Posłuchajmy muzykę, a pak budu prodełżaty.

słuchacie obzeracza przyrody. Jesteśmy w dzisiejszym odcinku obzeracza przyrody w Poliskim Nacjonalnym Parku. Perd pererwą zaczął jem już kus besidowaty pro historię woznykania, zaklikania toho parku. Znamy, że pierwsze domki już pojawiały się w 30-tych rokach 20-tego stolicia, ale dopiero w rokach 70-tych ktosy tak już bardzo poważni i seriozni besidował, żeby faktycznie taki to Torfianykowej Nacjonalnej Park Stworyty. Koncepcja, podla której mał wozniknuty park, ciły czas jeszcze do tych roków 80. do 90. no, zmieniała się. Na Polisiu były tołdy też równoczasowo wedene liczne melioracyjne roboty związane z budową kanału Wieprz-Krzna. W rokach 70. 20. stolicia też zaczęło się wydobycia kamiennego uchla w ramkach lubelskiego uchlanego zachubia. No, diacze ochrony przyrody starali się, żeby ocalety chocki no, najcienniejsze przyrodnicze obiekty, no ale nie uśpili ochrony ty przed melioracją, osuszenią i zamienią na zelene użytki wielkiego kompleksu korowioho bachna, ale no, uśpili z inicjatywy profesora Fiałkowskiego dowesty do tego, że wozniknął na terenie Chneśniocho, że wozniknęły na terenie Chneśniocho Nacjonalnego Parku 4 rezerwaty przyrody, które mały razem powierzchnię 1700 hektariów. No ale Pitkinec, roku 80. do ministra ochrony środowiska i naturalnych resursów doszło wniosek, żeby stworzyć Nacjonalny Park. No i po besidach okruchłego stołu była już taka lepsza atmosfera i właśnie riszynią Rady Ministrów z 1 maja 1990 roku na powierzchni 4000 hektariów był stworzony Poliski Nacjonalny Park. No chneska win ma je bilszu powierzchnią i je bars właśnie taki ważny. A co chneska możemy eksplorować w Poliskim Nacjonalnym Parku? Jak zwierzęta tam żyją? Jak rośliny rosną? Właśnie pro floru i faunu tiż kus choczu wam powisty, no żebyście mali da jakie poniatia nelem pro historię woznykania, ale tiż przede wszystkim pro to właśnie na czym, jak wychladać taki bachnysto-torfianekowy nacjonalny park. No ale to wszystko budu besidowate, objaśniate wam po korotki, perwizatim lyszę was na paroch minut z muzyką i pak budu besidowate dalsze.

0: Skończyła się muzyczna przerwa, drochy słuchaczy, a my chneskasme na Polisiu. Już do zdwelosta się doznali pro Poliski Nacjonalny Park, no i warta doznaty się jeszcze pro floru i faunu toho parku. No, rosliniste, rosliny, wszystkie flora toho poliskoho parku jest bardzo bohata. Tam je wielo gatunków typowych dla bachnystych i takich bołotystych obszyr. Bilszyst gatunki roślin to przedstawniki północnej flory, poseret kotrych też występują reliktowe gatunki z ledownikowej epochy. Na premier jest bereza nyska albo lapońska werba. Fauna Poliskiego Nacjonalnego Parku obnymat też weloch rytkich gatunków zwierząt. Poliski Nacjonalny Park to jeden z najbohatszych w ptachy obszar w derżawi. Stwierdzili w nim występowania około 200 gatunków ptachów, z których około 150 to hnizdowe gatunki. Weloch z nich to ptachy tak rytkie jak czapla biła albo czapla mała. Tyż bars weloch występuje, żyje takich ptachów jak wypy. Wyp po polsku to bąk. Jest taki ptach właśnie z rodziny czaplowatych i właśnie na obszarze Poliskiego Nacjonalnego Parku to tych ptachów właśnie z tego gatunku jest najbliższe w Polsce. Tyż na obszarze parku stwierdzili doślidaczy, prysutni jest 48 gatunków cycariów. Najbliższe jest chryzuniu, których tam dokładnie jest 80 gatunków, w tym taki klasyczny gatunek jak bober. Tyż są drapieżne cycary w Poliskim Nacjonalnym Parku. Na premier możemy strityty tam łasyciu, hornostaja, kunu, no i tyż w wodach żyje sobie europejska wydra. Oczywidno, jak idę pro kopytne zwierzęta, to najczęstsze, najbliższe żyje przedstawniki gatunku serny europejskiej, której populacja na terenie na obszarze parku to wynosi około 800 osobników. Tyż okrem serny to żyją jeleni, łosy i dyky swyny. Zatem no bardzo bohata to ta fauna i możemy strityty tam w czas wandriłki prestoty torfianyki, prestoty bachnyste obszyry weloch interesujących gatunków zwierząt. No zatem nycz jak i chat do Poliskiego Nacjonalnego Parku napriam jest bardzo prosty. Po prostu trzeba kierowaty się na Lublin i od Lublina kus na schit i tam właśnie już budete na obszarze Poliskiego Nacjonalnego Parku. No i to też wszystko, co na chneska małem dla was przygotowane i chciłem wam powisty pro tot nacjonalny park. Mam nadzieję, że było to bardzo interesujące i kus otwarło wam oczy właśnie na nowe zakutyny Polszczy, na nowe takie obszary, które sąd pod prawną ochroną i sąd bardzo interesujące, ciekawy, wyjątkowy i cinny dla ciłoho polskoho ekosystemu. No zatem dziękuję wam już dneska za prysutnist, za to, że jestem ja słuchali. Zaohaczam was do słuchania dalszych odtynków Obzeracza Przyrody i słuchania też pro dalsze nacjonalne parki. Zatem żelam wam już lem przyjemnej reszty dnia. Trzymajcie się, ostante zdorowy i ahoj.
1: To był program Obzeracz Przyrody.

Zazjem z tobą. Wołom w leczu swój wołok, jak szachtarski kin wozok żelizny. I choć mi ciężko, zdochbym, kiedybym ja wypriał.

0: Dialem FM.
1: Jest pjatnica 19. czerwca junija 2026 roku. A na nowiny rady Dialem FM prosit Olena Stefanowska. Poniedziałek 15 czerwca junija mniejszynowa strona wspólnej komisji uriadu ta nacjonalnych i etnicznych mniejszyn wydała stanowisko w związku z zwiększającą się w publicznym przestrzeni falą ksenofobii te odkrytym negowaniem gromadzieńskich praw osób, co przynależą do nacjonalnych i etnicznych mniejszyn. To kato medzeńczoma w opowiedzi do których polityków i publicystów, które wyklikali jawisko masowego hejtu i języka nienawisty napravlenoj na mniejszono. Jak czytamy w stanowisku, podważano sąd osnovno gromadzieńsko prawa osób, co należą do nacjonalnych i etnicznych mniejszon, w tom i prawo do zachowania mniejszonami własnej tradycji, kulturo, języka, dostomenności i historycznej pamięty. Mniejszynowa strona komisji apeluje podnieść działania czy lub protidziałania dyskryminacji osób należących do mniejszyn w politycznym, społecznym, ekonomicznym, oświatowym czy kulturnym życiu ta działania zapewniające mniejszynom poczucia bezpieka, w tym podczas realizowania nimi swoich konstytucyjnych praw dla zachowania własnej dostomenności języka i kultury. Pełne stanowisko możesz przeczytać na facebookowym sajcie mniejszynowej strony komisji. Od środy do zarany w Barcelonie odbywa się forum językowej różnorodności Language Diversity Forum. To międzynarodowa podia poświęcona językowi różnorodności, co organizowana jest przez Stowarzyszenie LinguaPax i projekt Fosterlang. Forum gromadzi ekspertów, aktywistów i przedstawników społeczności z całego świata, żeby dyskutować o językowych prawach, rewitalizacji języków i wyklikach, jako związane są z migracją i kulturną różnorodnością. Pude i lemkiuska część. Już zaraz odbude się warsztat pod nazwą Praktyczne rekomendacje, które podpierają społeczno-ekonomiczną i językową stabilność mniejszynowych i lokalnych społeczności. Badacze z Walii, Szkocji, Kraju Baskiów i z Polski zaprezentują na nim wstępne rezultaty badań nad społecznościami, które starają się ożywić swoje języko i jednocześnie ekonomiczno się wzmocnić. Serd języków, o których bude besida, je i lemkiuski, przy walijskom, szotlandzkom, kaszybskom, wielomiuskom i baskijskom. Toho samego dnia w inczym warsztacie wystąpić Olena Dutschpfeifer. Razem z aktywistkami z Chile, Meksyku i Kanady budą besidować o doświadczeniach działania dla korzennych języków w różnych geograficznych i kulturnych kontekstach. Do warsztatu można uczyć online. Profesor Olena Dutschpfeifer bude besidowała po lemkiusko. Wystąpienia bude też prevedene na anglicki, ispański i kataloński jazyko. Motuzok do formulara, który pozwala wziąć uczest w stryczo, pomistymy w sumary dnia. Od niedzieli 8 czerwca junija do czwartka 18 czerwca junija tego roku Priaszyłski archiepiskop i metropolita Jona Maksim był na duszpasterze

0: Papieskiej wizyty w Kanadzie. Na zaproszenie Władego Kurta Burnetta, jeparchialnego episkopa Passaiku z ZSHA, który jest jednocześnie i apostolskim administratorem egzarchatu Świętych Kiryła i Metodyja w Toronto, metropolita odwiedził wszystko cztery parochii egzarchatu. Uece o wizycie Władego Jonu w Kanadzie to znajdzie się z dopisu na naszym portale. Перші греко-католики з території нижньої східної Словації прийшли до Канади на зламі 19 і 20 століття. В 1470 році виникла єпархія Святого Кирила і Методія в Торонто, котра була записана як єпархія словацька. По реорганізації в 2022 році була то та церковна структура підпорядкувана під юрисдикцію Русинської Піцбуржської митрополії.
1: То були новини Радіа Лем-ФМ.
2: Прийдь і ти на Русинську ватру. Днях 10. až 12. júla v Malým Lepniku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažiť pravdivú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovых, trio Kečera, muzeku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muzeku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšin, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

trapi moje plecy.

Dobry wieczór. Jak jem zapowiadała, dneska w miejsce programu 14 po połowie chodyt bude słuchowysko i ostatnia czast partyzanta Petra Polańskoho. Zapraszam bardzo serdecznie. Minuło się paru rokiu. Tak jak strilec, što wydił krow sokoła na śnichu, zabachnął żeny, o lycy biłym jak śnich, a czerwonym jak krow, tak gwary te narodne predania. I matir, uwydziwszy krow hołuba kapluczu na biły marmur, wypelęczyła w sobie żełania maty dityny jak marmur i czerwonu jak krow hołuba.

tużliwą, molitewną piśnią swobody. I Jałdocha śpiewała piśnią, rodową piśnią, co po predaniu z ust do ust przechodziła i ostała w rodyni jak skarb. Ba, piśniu swobody jemu śpiwaty, żartował paroch Dunowicz pozerajuczy z nad gazety. Niekoneczne to. Kto schajmonił, tomu sama ona się sponadyt. Ot twoja dał na strast partyzancka, a to ta strast to nycz incze lem zboczene wlejania rodowych schylnosty. Ty wnuk hajmonił, a kto byli paraniuky znasz. Gordzu się tym rodom, odpowił Jełtym, i szczęśliwy jem dnes, bom wyliczeny ciłkom wyliczeny. Na prawedniej dorozi jem, wy istynu chwaryly, do swobody idę się prawedną drogą. Od toho pamiętnoho dnia ja wyliczeny. Iszczy, choć to zminyło się w rodyni Hajmona. Chmarnyk jaką pobudował się na starej odczyźni i zaczął gazduwaty. A jego syn, Trofymko, maje podidu sył na ciłe seło. Lem łańko ostał na promi podawnomu. Nechtił i ty na suszu, dla necholem na wodi życia. I to nede indelem na sani. Na Dnistri takich gir i pary nit, czeremosz za porywystej. Lem san dla neho płynę hordo jak prekrasna diwa. Choć z ulubleną diwą nijak ne dyjdesz do kraja, za jedno siaty lem wydyt. Czasami spłameni jej śpiwat. Taki z hardy i szykowny, a i z nasz lubyty. I lem jedno ty chybuje, czas by się żenyty. A zarwy już, żeby piszła zatia, to gdy ona pitboke się bere, śmije i zas. Oj tam w pole dwitopoli, tretia zeleneńka, ne butu się oddawała, iszczym młodeńka. Jednoho horiaczoho lita wybrał się Jełtym za sprawunkami na Podila. Pereichawszy dołchu jednostajnu dorohu, spersia pry korczmi stojaczy samitni seret szerokoj riuniny. Pred korczmą ciły podworec był zastawleny, jednak ono nie były to gazdiuskie wozy, nyży diuskie fury, ale mieszkalne wozy z wiknami i maluwanymi ścinami. Zatrzymała się tu niemiecka teatralna truna, jedna z tych, jakich w tamtych czasach dużo hostyło w Haliczyni, pereselujuczych się z miścia na miejsce. Paru oholenych lyc stojało przy wozach, a medże nima odznaczał się szeroko pleczny reżyser. Jełtym perechodył popry jednym wozi i dwychnął do góry oczy. Poszpotył się o kamień, zahnał onym, ta nie piszął dalej, lem zaspizrył do wozowoho wikna. Od tamale pozerała żena, pełna, rozkiszna, o czornych obyrwiach i takochże temnych kuczeriach. Pozerała z góry swoima pronykajuczyma duszu oczyma. Delikatnej, pestraczkowej taint neznyk iszczy pit sceniczną pomadą. Dama lekko ojknuła, ta pak prykusyła usta i spokojna jak statuja zbliżyła się ci

0: kółko mgu wiknął. Guwozowy pryskoczył chłopczyk o biłych kuczeriach. Węcłiczek! Prochwaryła dama do chłopcia. Prywitaj toho hościa, win był przyjatelom twoho widcia.
1: Tak, kamaratamy my byli oba.
0: Ryuk jeł tym wodjaczy liską popisku.
1: Tawnym micniejsza była lubą do diwy jak drużestwo.
0: Ne osudzajte, bolskoho, tiachnuła Eliza. Ona to była. Ja złomyła słowo lubo wydane wam. Ta dola weliła, żeby mirtowej winę złuczył mene ne z wamy, a z bolskim. Ta jednako Eliza powoła dołą pizrynia. Jednako mam do dnes wasz list z barykad. Złomyła jem słowo, ta lubą ne persza się złomyła. Dama znykła za wikno, opała ruleta. Eliza po prazdnyczni noczy w parocha, wydiwszy jełtyma, ciło oddanoho Sydonii, perli karpackich hir, ponuryła się do rzęskoho żalu, który inakże zowód zawystił. I ona wypłakuwała czorny oczka i łomyła biły ruczkę. Ta czocho ne zatrę czas. Leszyła za sobą wszystko, co było i ostała żoną reżysera, a wraz i wandryłną aktorką. Hwariat, idol Trychław wdilił i swoho złatotkanoho pokrowa na skrywania wnutrisznich poczuć i pereżywań. Wysoko w lisi, seret odwicznych smerekił i jalec, stoit na zelonym horbi dubowy krest, a na nim napis. Za swobodu. Dity Hajmona. Na Hneska to już wszystko. Tak zakończyła się nowela Partyzant, a i przy tym ciła pierwsza część karpackich noweli Petra Polańskiego. Dumam, że druhu czast tyż one dołcha w czasie słuchowy z gwam predstawlu. I planuję też do słuchowysk wywesty zane dołcho chylaka. A na razie dziękuję, ostante zdrawy. Czytała Monika Tylawska.

Wyjdziemy po tych Gładyszowi, taki w beton wziaty, hen na wierchny, het chory, chory, chory, chory. I tak się mi rodziło. Betonowy potik, słobidnym, cię pamiętam. Z baniurami, z bystrynami, z bezzakonnym czerkotą. Takiem cię rad, mał. Dnes już nie teczesz. Dnes wciczesz. Rozmierianym korytcią, tychiczko, bezszumno, prosticko. I choć powiadają, przy tobie życia lekše, przy tobie kołosia pełniejsze, traczą cię z duszy potocze. Wolelubny lemkijusko kierpci, niezwykłej do rozmierianych dorych.

0: Ustawa z dnia 6 sierpnia 2005 roku pro nacjonalny i etniczny mężczyzny i pro regionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn. Głowni do rejestracji w aktach cywilnego riadu i dokumentach testamentności.
3: Przynależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry urzędowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn może być stosowane popry
4: urzędowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

0: 1,
1: 2,
2: 3. Trzy świta, večerą.
1: 1,
2: 2,
0: 3.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze, Łemki w Skocho Radia Lem FM, besiduje wam Jakub Zygmunt Menuła, chody na 20. Już wysłuchaliśmy nowin, wysłuchaliśmy wstupnego dżingla, tak znate, że trzy świty się zaczęły i wysłuchaliśmy też pierwszej śpiwanki, to była śpiwanka po fińsku. Słuchaliśmy ansamblu Arpa i śpiwanki Pidna Hołowką Hałki. No i teper woszołujem ja i zaczęliśmy program trzy świty. Budu ja z wami na antenie przez chodynu z kusoczką i budu wam puszczaty muzyku w różnych językach, z różnych zakutyn świta, no i budu wam besidowaty, no nada jak temy związane z chneśnią. Datą, jaki tyż pojechamy do następnej dalszej derżawy w oświti chneska budeme w centralnej Ameryce, ale w jakiej konkretnej derżawie to wam jeszcze nie zdradzam. Poklasz to wam zdradzu, jaką muzyku teper puszczu. Przyrychtowałem na teper muzyku z Islandii. Posłuchamy artysty Ashgeira i śpiwankę Pidna Hołowką Bernskan. Pak puszczu wam muzyku z Ameryki. To będzie taki country rock, country pop, możemy powiste. To będzie ensemble Beirut i śpiwanka Pidna Hołowką Nant. Zatem no, to będzie taki kus przyjemnej, spokojny paroch minut, po których wertam do was z dalszą besidą. Zatem posłuchajmy śpiwanok i pak budu bilsze besidowaty.

Lem FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

Wertam do was, drochy słuchacze, trywat program try świty, besiduje wam Jakub Zygmunt i besiduju wam, że peret chwilką skończyła się muzyczna pererwa. Słuchali sme ansamblu Beirut z Zjednoczonych Sztatów Ameryki, to była śpiewanka pod nachołówką Nant, a rańsze słuchali sme ansamblu, a radsze wokalisty z Islandii, to był Ashgeir i śpiwanka Joho autorstwa pod nachołówką Bernskan. Dneska 19. den czerwca 2023 roku, kinec szkilnego roku, co raz bliżej. Mamy dneska 180. den roku i do kinca 2023 roku liczyło się iż 195. Prochody 25. tydzień tego roku. Dny już sód barzdołchy. Praktycznie jesteśmy już w tej drugiej połowie czerwca, kole to dny sód jednakowo dołchy. No i den chneska w Warszawie trwat 16 hodyn 47 minut. Schicącia był w stolici Polszczy o 4.14, a zachicącia budę o 21.01. No i tot barzdołchy den jest dołszy od najkorotszego wroci aż o 9 hodyn i 5 minut. No i iszczy ne mamy astronomicznego lita, chneska mamy pośledni den astronomicznej pory roku zwanej jarom. No i podążajmy muzyczną podorosz. Posłuchamy teper muzykę z animacji Chłopi. Posłuchamy utworu pod nachołówką Zapusty. A pak puszczu wam muzyku z Estonii. To bude ensemble Carly Strings. No one produkują bars dobru tisz pit wzgledom jakosty muzyku, folkową muzyku właśnie z tej derżawy. Posłuchamy dokładnie śpiewankę pod nachołówką Heatuju Laula.

Pierwsze Lemkiewskie Radio 106,6 Gorlici, 103,8 Polkowici. Lem FM. Głośno to

0: słuchali ste śpiewankę w estońskim języku. To był ansambl Carly Strings i śpiewanka pod nachołówką Heatu Julaul. Ręsze słuchaliśmy muzyku z animacji Chłopi. To był utwór muzyczny, utwór pod nachołówką Zapusty. No i drodzy słuchacze, 19 czerwca mamy paroch świat i teper hoczu powisty pro jedno z nich. Chneska praznujemy den lenywych spacerił. No właśnie, po angielsku tot den nazywać się kus inakrze. World Sauntering Day. No i jego nazwa bere się od angielskiego słowa sauntering, które znaczy mniejsze, bilsze jak takie spokojne spacerowania bez presji wyniku. No to świato chneska den lenywych spacerił. Serił bere się aż z 1989 roku. W 70-tych rokach w Ameryce pojawił się taki joggingowy boom, joggingowa moda. No i właśnie W.T. Rape, taki Amerykanec, stworzył, wydumał takie światło, które będzie odpowiedzią na tot właśnie joggingowy boom, joggingową modu i w taki sposób wozniknął den lenywych spacerił, który rozeszł się po ciłym świti. No a to słowo sauntering nie ma takiego precyzyjnego, dokładnego tłumaczenia czy na polski, czy na łemkiwski język. Mniejsze, bilsze to znaczy tylko jak spokojne spacerowania. To takie chodzenia, spacerowania pomale, z luzą, bez dajakoj kińcewoj toczkę, która musi być jakim obowiązkom, żeby dojść do niej. No to też to nie jest to samo, co taki zwyczajny spacer połon dumok o listi zadacz do zrobienia. To też nie to samo, co taki marsz z aplikacją, która miry kalorii. No jest to po prostu taki lenywy, spokojny, swobodny od presji spacer. Kolejniczne robimy, jak po prostu sobie pomale idziemy. Polska, jak i łemkiwska nazwa toho świata, den lenywych spacerił, bardzo dobry oddaje ducha toho znaczenia. Nie możemy mylić saunteringu z prokrastynacją, a nie z odpoczywaniem na kanapie, bo to maje być aktywnist, ale ze świadomością pozbawlena wyniku jak cile. Tyż czasem właśnie ludy mylat, robiat takie błędy przy rozumieniu saunteringu i traktują to jak takie stojania bez ruchu, albo jak taki marszowy trening. A to właśnie idę pro po prostu taki spokojny, pomały spacer, który jest aktywny, ale bez sportowej presji. Oczywidno to tochneśnie świato den lenywych spacerił maje neformalny charakter, nie jakiej organizator kampanii, ane nie było nikoli formalnego aktu zaklekania toho świata, po prostu jaki przyszła w 70-tych rokach 20. stulecia moda na jogging, taki po prostu dochneska iszczy je sztoroka 19 czerwcia moda na den lenywych spacerił. No ale to poklasz to powiłem pro jedno z tych świat, jakich dneska mamy. Iszczy choczu powisty ku zbilsze pro incze, barże poważne i związane z naszym zdorowlą. Ale poklasz to, prednamy muzyka i muzyka z Albanii. Elvana Dziata i śpiwanka po albańsku Kuć Ezi Jeti, a pak posłuchamy litowskiego modernoho folka, to bude Gesta, taki artysta i śpiwanka pidna hołowką po litowsku, oczywidno Kukal Roże Ratilio.
1: Esa cosa. çfarë po ndodh realisht, na thua diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banerol, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai mini helikopter, le themi.
2: Ai ishte flamuri më i bukur botë, Albani. Flamuri më i bukur botë, Albani. Flamuri më

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

To był Gesta i śpiwanka politouskie ku kalroże ratilio. Słuchali sme modernoho, suczasnoho folka z Litwy, a rańsze słuchali sme albańskiej muzyki. To była Elvana Dziata i śpiwanka Kuć Ezi Jeti. Drochy słuchaczy, peret peretwom powiłem wam pro takie kus śmieszne, ale i tyż ciekawe świato jak den lenywych spacerił, a teper choczu wam powisty pro świtowy den anemii serpowatoj. Jest to dost poważna chworota i chneska ona maje swoje świato. A cilu toho świata jest, tak, jest taka, żeby rozszerzać znania na temu toj chworoty poseret ludy. W 2009 roku doszło do zapisania właśnie 19 czerwca w kalendarz UNESCO. No i chneska prochodiat w ciłym świti ryżny podii, w czas których tłumaczat ludy, czym dokładnie jest anemia serpowata. Jest to taki rit choroty związaną z naszą krowią i dokładnie z zaburieniami w hemoglobinie czołowika. Dokładnie idę pro czerwone krwinki, które zmieniają swój takiej oryginalnej pierwszy kształt. Trzeba dodać, że anemia serpowata jest chorotą, z której nie możemy chneska się wyleczyć i też prenosyt zachorozu życiu. A to za to, że to te czerwone krwinki łuczać się ze sobą i tworiat takie zatory. No i konsekwencją, skutką toho może być po prostu zawał w czas chnesznych podii, jak i każdego roku 19 czerwca specjalisty, lekarze informują o objawach, jak pojawiają się u chorych. No, między innymi osoby z anemią serpowatą to mają bardzo często różne bole, mają choriaczku, mają też silne poty, ich skóra jest bardzo blada, no i też bardzo opuchnene są nohy i ruky. Zatem no jest wieloch takich objawił, które wskazują na anemię serpowatą, no i trzeba się czasem kontrolować u lekarzy, żeby znać stan swojego zdrowia i doznać się zawczasu, kiedy będzie u nas taka chorota. Tylko pro anemię serpowatą pamiętajmy, że 19 czerwca mamy świtowy dzień anemii serpowatoj, no a te perkus muzyki, i pak budemy zmieniać temu. Po klasztopere damy Gosia Pałka i śpiwanka Pidna Hołowką Syritka, a pak poczujemy ensemble IMT Smile ze Słowacji i śpiwanku Cesty Druhej Triedy.

0: Dobry den. Herbut Małgorzata w Czulem Kimskoho, w Przemkowi od 2000 roku.
1: Dobry den. Co tam czuję was? Ja was czuję w ogóle i cały czas powiem wam, że naprawdę fajne ma te audycji, fajne ma te muzyku, ale jako człowiek Nadii Ihor was słucham. Duże zdrowia wam życzę.

0: jest!
1: I wertam do was pokorotki muzycznej prerwi do rochy słuchaczy. Słuchaliśmy przed chwilką śpiewankę po słowacku. To był ensemble IMT Smile i śpiewanka po słowacku pidna hołówką cesty drugiej triady. Rańsze słuchaliśmy łymkiwskoj artystkę Gosi Pałkę, a dokładnie śpiewankę pidna hołówką Syritka. Drochy słuchaczy, teper beru was do teplych storon, do teplych derżaw w centralnej Ameryce. Dokładnie litamy na Haiti. Na Haiti, kotre je derżawą, kotra zanymat czast ostrowa Haiti, a tot ostrił nachodzić się na Karaibskie mory, w archipelagu Wielkich Antyliu. Stolicą Haiti jest miasto Port-au-Prince. Dzierżawnym językiem na Haiti jest francuski język i haitański język. Walutą tej dzierżawy jest gurt. No i dość wielu ludzi żyje na Haiti, bo prawie 12 milionów, a powierzchnia jest bardzo wielka, 27 tysięcy kwadratnych kilometrów. Jest to 11 razy mniejsze jak powierzchnia Polszczy. No a zaselenia właśnie to aż 12 milionów. Haiti było francuską kolonią w minułych epokach. Niezależność od Francji była uzyskana 1 sierpnia 1804 roku. Haitanci mają możut tak no hordy tysia. Z tej przyczyny, że są jedyną nacją, która stworzyła swobodną republikę po uśpisznym bunti niewolników. Dzierżawa tota jest bardzo dłucho niezależna od innych dzierżaw, no ale wstąpiła do Organizacji Zjednoczonych Narodów dopiero 24 żółtnia 1945 roku. A dopiero 5 roki późniejsze morzut żeny hołosuwaty w swobodnych wyborach. Dokładniej to prawo zyskały w 1950 roku. Trzeba powisty, że Haiti nie jest bohatą dzierżawą. 80% Haitanciu żyje jak no po prostu no w bidi, a 54% to już taki ekstremalni bidi. Znaczy to, że no tam bardzo mało zarablają ludy. Średnia pensja za ciły rik to jest około 500 dolariów. No to jest za ciły rik, za 12 miesiaciu. To jest ekstremalnie mało. Na żal, no Haiti też ma je druhu swoją stronę. Stało się osredkom handlu nielegalnymi substancjami jak narkotyki, które są eksportowane na wieloch kontynentów jak Ameryka Południowa, Centralna Europa i jeszcze do Zjednoczonych Stanów. No ale to ta dzierżawa jest ciekawa. Jest ciekawa, bo dawniejsze nazywała się, dokładnie też tot ostrił, jak i dzierżawa nazywała się inaczej. I możemy to kojarzyć, to słowo, z Krzysztofą Kolumbą. Bilsze wam wyjaśnił po krótkiej przerwie. Poklasz to, perednamy muzyka z Karpat, kwartet galicyjski i utwór pidna hołówką Krakowiok. Pak posłuchamy muzyki po francusku, ale tworciamy sud Ormianci, dokładnie ensemble La Daniva i to bude śpiwanka Porqua ta fasa. Zatim leszam was na paroch minut z muzyką, a pak budu bilsze besidowaty opowidaty pro Haiti.

To był ensemble La Daniva i śpiwanka pidna hołówką Porqua ta fasa. Rańsze słuchaliśmy instrumentalnego utworu ensemblu Kwartet Galicyjski pidna hołówką Krakowiok. Wertamy na Haiti. Haiti, który jest derżawą, jak i tyż zanemat, pił ostrowa o takiej samej nazwie. I ostrił Haiti do 19. stolicia był nazywany Hispaniola. A Hispaniola to ta nazwa była wydumana w czasach Krzysztofa Kolumba, bo na tot ostrił właśnie przepłynął Krzysztof Kolumb, pitkinec 15. stolicia, odkrywający tym samym nowy kontynent Ameryku. Haiti jest taką barschirską ostrową, bo najwyższym uerchom po stronie Haiti, bo po drugiej stronie toho ostrowa jest Dominikana, to na terenie Haiti najwyższym uerchom jest Pic La Selle, maje to uerch wysotu 2680 metrów nad morą. Tyż w tych chorach płyną riky, a w najdłuższą riką jest Arti Bonite, która ma dołhist 236 km. No ale

Коли посмотриме на сателітарну мапу тої держави, то дозримеся, що барс мало лісів є в Хаїті. Лем 4% powierzchni держави to są lisy, a 64% powierzchni держави to są rolne grunty. No i właśnie, to wszystko to jest efekt ostatnich poślitnych 100 roków, bo jeszcze w 1925 roku to ta держава była bardzo zalesena. Tołdy lisy to pokrywały około 60% powierzchni держави, ale przez niestabilną politykę sytuację i też bardzo płaną ekonomiczną sytuację w dalszych dekadach było zniszczone praktycznie 95% lisiu to tych bardzo pierwszych takich oryginalnych, naturalnych lisiu, puszcz możemy też powisty. No i efektem toho jest to, że praktycznie tam jest porożny grunt, który jest jałowy i to ten grunt bardzo poddaje się procesom erozji, a to zas wede do wielkich katastrofalnych zaliw, tak jak na premier jedna z 27 września 2004 roku, kole to przybył nad Haiti wielki tropikalny huragan Jean i win uderił w północnej brzeg Haiti. No i tak były błyskawiczne, tak nachłe zaliwy, że w pod wodą po prostu schynuło bilsze jak 3000 osób. No za tym widzimy po prostu na żywym premierii, że lisy są potrzebne, bo bez lisiu to będzie bilsze katastrofalnych różnych zaliw i innych tragedii. No, tylko pro Haiti, teper może kus muzyki, już zaperamy temu związaną właśnie z tą amerykańską derżawą i wandrujemy do Estonii. Posłuchamy Marii Juriens, to będzie śpiewanka pod nachołówką Aga Samas, po estońsku oczywiście. A pak posłuchamy ansamblu Micromusic w kooperacji z artystą Dawidem Tyszkowskim, posłuchamy śpiewankę pod nachołówką Wrony.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Web FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, ale od Gambara właściwie. I jak im chciał, to tam zawsze powieści szło imienia i nazwiska. Ale to nie powiedzę, jakby kurs cinało. No to już wypada powieści, że Jarosław Cechanowski.

0: Wertam do was, drohy słuchaczy, trwat jeszcze program Treświty, a besiduje wam sami znate Jakub Zygmunt, oczywydno. Słuchaliśmy muzyku ansamblu Micromusic, to była śpiewanka Pidna Hołówką Wrony w polskim języku, a rańsze słuchaliśmy Marii Juriens po estońsku. Dokładnie słuchaliśmy ballady Pidna Hołówką Aga Samas. Drohy słuchaczy, dneska jest piatnecia simna cety den czerwcia i jeszcze budeme striczaty się przed wakacjami dwa razy ze mną w następnym tygodniu, w seredu i w piatneciu. Zatem korzystajcie jeszcze z toho, że sód to te programy w prawym efiri, to samo tykat się korzo osemi trycet z Petro Medwidzią i pacisnoj chodyny. To wszystko neodołcha już bude po prostu i ty bude kinczyty się, a od lipca po prostu budeme maty wakacji. Oczywydno wszystkie wertamy od wereśnia, nycz się w to tym zakresie, w to tych ramkach nie zmieniat. No ale przypominam, żebyście nie zabyli, że w LMFM tyż czasom mamy wakacji. A teper jeszcze posłuchajmy kus muzykę, to bude już poślednia śpiwanka w naszym programie, bo pomale już tyż kińczyt nam się czas do 21:30. Posłuchamy zatem Tomasza Koćko z Czech. To bude śpiwanka Pidna Hołówką Hopaj Hop.
1: Hopaj Hop!

0: Słuchaliśmy muzyku po czesku. To był Tomasz Koćko i orkiestra. Słuchaliśmy utworu pod nazwą Hopaj Hop. No i to był pośredni utwór muzyczny, utwór w tęsznym odtynku Trioch Świtił, a chneska maliśmy odtynok numer 1217. Tylko sme już nachrali dla was razem z Seweryjaną i z Demką od września 2020 roku. Praktycznie nasz program trwa już bez przerwy, lem z wakacji. Ma pererłamy 6 rokiu da par barzdołhołż. No ale jeste znamy, słuchate nas, włuczate nas i my wam barz za to to dziakujemy. A ja wam dziakuję tiż już za chneska. Za tym żelam wam przyjemnej reszty weczera i perede wszytkim barz dobroho weekendu. Odpoczajte, skorystajte z nachody swobidnoho czasu, a kiedy budete praciłaty, to żeby to ta praca ne muczyła was za barz. Zatim trzymajcie się, ostante zdorowy, czujemy się w następną seredu. Dobranicz i ahoj!
1: Jeden,
2: dwa,
3: trzy. Trzy świt, weczerą.
2: Jeden,
3: dwa,
0: trzy.
3: Na trzy głosy
2: w radiu
0: Lem FM.
3: Trzy świty
2: od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lemkiński hałas w twojej chorze.

Raz się przytrafiło, nieszczęścia w rodyni. Wasyl pojechał na pochlib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie bidu powił, wera Boże.

tym wszystkim powiem, że chęciarz lidije, prawie każdy lemko z zachodu durije. Nowa moda teper, wszystkich preonaczat i naszy młody barsia tam polaczat. Stary t-shirt

LEM FM na żywo. Wieczór z radią LEM FM. Den z radią LEM FM.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

LEM FM. 106 i 6 Gorlici, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

趣味で。

Včera, dnes, zaran. Słuchaj, передавай другим. Lem FM.

Wydity i Merty. Nycz zajdesz, soneczko, za horu daleku, nycz wozmesz za sobą klycz predweczyrni lelekiu, blisny mi iszcze. Bo plekaj kwitia na zemle rydni, ryd mi swobidnym wygry i aż tak zajd. A ja już radosty bezmir wozmu na plecze, nogę za tobą powleczu do zmerku.